0: Sonček, Pina Colada
1: in poletni Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si